0: nadzie, a cieszyło mnogo lepszy widzi znaj.
1: Slušate radio Beranje.
2: Now when I was a young boy,